Dženca so dalše pokalnere, kopajnci vodmeja, dvemaj drevnica přečivo rejnemu zjednočenstvu rezervu Nebelčice, Ralbice, Panšice a bude sa budešin pozbije glaucho do runja dvemaj. Domjacu lepšinu Dženca poponju Cioch ma druhe koporske mústvo je se od Kruščice, dež přijedže do Kruščic v okresne vyšší ligest z Linovca a Radvorsce raja tež doma, tež od poponju Cioch a to přečivo prenjemu mústvu z Vachava. Koniace športové towarstwo przy klosterskiej wodzie Panšice Kuko je tutun konce dzienia w Horkach, hosćičel cija cictého jechanského turniera. Prówania maja tam przespolne miechaniu, dresurie a też skakaniu. Hižo wod rania tam jechaja a wersk dżenca poponiu pečich budzie jezdzienie lokalnych matadorów z koniacymi zapszami. Znano je miestutymi športowymi pokiwami, szako niż to za was budla.

tak daleko do pomienki a poladu do przychoda wulatka. Wusowanie, kotrzeż z czeru nie słyszeli, staje Bogna Korenkowa a Roman Nuk ze Stajivoje. Jeli je wam, što przyspiesznie szło, naszej audiotece namakacze wusowanie jako podcast, albo wyraczo czytacze, tejż toże, litusze serbskie protece, najdziecze nadrobny nastawk k nastaczu, wujiczu a wużadaniam wulatka.

0: před 5 a 6 letami v septemberie leta 1900 jaden a 1900 jo sovětský zvězk připoznal nevodvisnosť Letiske republiky. Do toho jo v měsecu augusta Letiska sama postajiva, až neovice žil toho sovětského štáta. Važne datum za Balte, a to jo gožba za nas, teke do toho małego kraja gledaš. Však dajo tam teke mistna a luže, kotorimš se na nimski wendeš groni. Co to ma groniš, ulicu jo nam ninto Sebastian Ilikowski Winkler.
1: Ako wenden, su w Srejžověku teke pomieniovali na křesťanu přetupionych słojenów abo cuze luže. Mie miesta wenden w Letiske mežo tak miš zvisk s tym weznamom. Tak pomienione liflanske wendy nie mają pak nic zgromadnego z pětia cornosłowenskimi wendami, cytamy w tom leksikonie. Miesto Cezis wenden leży 770 km od stolicy Letiske Riga. Jego nimskie miese wetwyżio wetfino-ugryskiego roda wendu. Wen jo pechadał z liflanskeje, a jo se zasedlił w regionie w 12. stoleciu. Leksikon teke naspomnieje, aż su mnichy Rieda Świat Buda Orden o starceli zachoping 13. stolecia na szak rody, letgalen, liven a wenden. W prednej połowie 14. stolecia jo wenden dostał rigarskie miścianskie przało. W 16. a 17. stoleciu jo miasto było przecy zase przemierzone wet drugich mecnariów. 1560 w czasu wejny w Liflanskiej su weno urubili Rusy, a potem jo weno wesednuło Pelskie Kralestwo. Peżdzie su ou zase plundrowali wejska ruskiego cara Iwana IV Groznego. A 1582 su wenden przybili zase do Pelskiego Kralestwa, peżdzie do Szwedzkeje, a 1703 do Ruskiego Carojstwa. Wed założenie Letiskej Republiki 1918 jo miesto wenden letiske, a obedlarje su letiske, nimske, ruske a Żydy. Tak wiele z nimskiego leksikona, ale teke serskie wiadomnostniki se zabierają z liflanskimi wendami. Historykarkar dr Madlina Malinkoc mieni, w rusojskiej historiografii dominuje słoweńska hipoteza, to mieni słoweńskie kerynie, coż ma zawieście polityczną zawinu a petpiera pszała tam bytlecych Rusów. W letyjskich sleżiniach jose przesadziło mienienie we finno-ugryjskich kerynach wędą. Żyńca gledają na to w europejskim kontekście. Ou ustupuju mnoge geografiske a etniske pomienjenja ze zdonkom vend, ako Venedig abo Viena, na latinski vindobona. Gedanje, až jo mje venden přešlo na svojenjo ved staršego indoeuropskego obedlarstva, bazirujo na hypotezach. Na drugi part zvizujo pak sersku a europsku historiju, pišo dr. Madlina Malinkoc 2012 v Novom Casniku. Serski miniowiednik dr Kito Krzyżank jo był przed krótkim w Letiskej. Z knigą we najważniejszych mieniach w Letiskej jo wen uzgenił sledujące.
2: A za na zachopienkę jo było starsze mie Ventini, a za nimskie ludzie, za Ryszardia a miastczańskich Berga jo, tam to jo klincało tak pedobnie, ako słowa wenden, ketereż zawieszcze, so der je znali. Niekak to je teke pasowało za obydlarstwo takiego cudzego a żywego kraja, ale jetz to obydlarstwo ja pierdało słowiańsku, albo baltijsku, albo hynakszu jetz, to je było szojadno. A to mnie Ventini jo pomienił wieczu kupku luzi, albo rod, akos my to niega gronili, a taka kupka luzi jo przyszła z drugiego regiona Letiskeje, ze stron przyrece Venta. A aż masza przedstajenie, ta reka Venta se uliewa w mieście Ventspils do Moria. W Letiske rece Pils jo to słowa za grot, a Ventspils jo grot przyrece Venta. A to mnie Wienta ja przysane w Żrietwach, Teke, Wenda, Windau, a tak dalej.
1: Jasne, urazne rozkładzenie mienia Wenden może być komplicirowane, dokulaż to mnie może być baltijskiego albo finno-ugryjskiego rodu, mieni dr Kito Krzyżank.
2: A z takim zasadnie posiek miazy Winden a Ventini Jojano Zukowa podobność, więcej to nie jo. Ale zasadnie tam w Letiskej jo podobna sytuacja ako plana, Mimo letiske rietze, kataresh ja baltiska, ja hyshi liviska rietz, kataresh ja finno-ukriska, a žinca jota menšinova rietz, ale njega v zajžanosti liviska rietze obknježovava daleko strone toga kraja, rovna ako planas ta serbska rietz.
0: To je bil naš neželjski ulet do Baltikuma. Sebastian Elikovski Winkler jo nam predstavil tamne venden. Pred tuženjom smo přinos kružove programje mieli.

Przed 60 letami w lesie 1966 jo nastała toż to ustrzywanie z naszego archiwa w stawiznu wodowego gospodarstwa we Smogorjuje. Erich Wojtu jo był autor.

0: Cerkvia.
1: Nint słyszymy Boże słowo na tu niedzielu a to ma Manfred Hermasz z Rónego za nas. Wan poveda we nadawku z herskeje ewangelskeje wesady.
2: Lubim ci posluchaja serbsko rozglosa, dżęcajszny predowanski tekst to je w Ewangeliumie Lukasza w 19. kapitelu. Tam mamy zase tematiku ze jednym człowiekom. Posledni raz som miel jene čirunanje, džosžo jeden človnika jenu rolu grav. Tešťenca hudujico nam Lukáš hod človnika Cachéa. Tuto staviznu hod im loge tež ješi znaje, jeno teliko. Vo nejo byl rek, gajo byl male človek, vo svojich vijerecha nejo hoplubu vane byl, a kajšto pola malech jo, Teči cea tež vidžomne byč, a voni se veseleja, kde se nichten raz za jogo staroščemi se opraša, aby jeno jednoro přisluchal. Čenca su vulbe v Saksko-Anhaltske, a tam ma dobru šanzu, ktož se hoblika ze strastu togore, kotre se hote ľudže dolojka, te male stara. A to su leider raško te pravicarske. Ale Cachéj nejo byl ho svojim živinu jeden kise o starosti drugi starosti, celé nahopak. Bili von dženca živi byl, by von jeden byl, kotry se jenoho svojske lipšiny staro, a pon spytav teliko pieneze, kajž možno zaslužiť. Ale pon čižo všetko hinak, hač so všetko hocakovali su. To praje Jezus na koncu džencajšnego teksta. Dženca se zbožno stavaše tutemi domoj, četož von je Abrahamove syn, četož syn človeka jo čišel, zobil spytal a zbožne cínil, což jo zgubione. Pogladam je raz do scény v Jericha. Jezus jo ze smalej švíty do Jericha čišel, to pak jo se hoko poledalo, tak stojachu mnoge na kromě droze a cakachu. Tam stojaše ten čota, fara, šula, četkupce a druge vlípene hobedlaje, mesnimi tež ľudži, kotrež južo s Jezusom nieco dolabevali su, kotrež jo von ustrovil, pola kotrež jo znano raz hojich domje byl, a frajlich vele narskich, voni všetske tu stojachu a cakachu na Jezusa. Nadžijeja se, až im ruku dava, za im posmietko, znano tež ním do domu čiđo, jo tak se to myslija, všetske bychu se rade z jogo kus hulicovali. Cachéjos vedžeše, za jogo te ľudže cuč nemožachu, a nebychu jogo durich puščili, po tajkim dere se nieco humyšli, co môže Jezusa vidžeť, peri. Až sú te ľudže na miestne byli, je von južo na veľkým bumie. On chceše Jezusa vidžeť, chrúnie kaj všetké druge. Ale co cíni Jezus? Kak bestaktne a nediplomatisce od jogo byl to. Von džob čestu kopicu ľuda a se Cachéja čibliži. Mnoge nedostachu to sobu, co se odkraju, ale pun. Tu temu vopšutnika tomu bez skrupelu ve voču maj ľuda byl Cachéj jeden arogantný negodnik a rúne či tým, co s gosťom byč? Nímale všetké, kotrež tam stojachu, sú zľudane a rozkojone byli, nic dokoláž miacho nieco čeči vo Jezuse, ale dokoláž jogo nerozumili. Várcachu, samote húčomníky sú byli irritirované, nesú zrozumili, zo nejo Jezus šišil, zo by niko tare pobožne rozmovo viedl, aby so z ním svoju dušu hogril, ale zo by zgubienych hopetal a huchoval. K tomu je von do sveta čišil, za to jo tež umril, ale kak bych my reagovali, kdyby Jezus nimo nás nimo šel. Jedoch dženca gusto Češko se za cerkvinske věce zastupič a pun tajke nieco, bychme my o svoje samomarnošče zranjone byli, bychme jogo humietovane cili, co godla nese ty pola tych, kotre samol vítjoš ve cirkvi noša, padňoš nám, kotre sme čece svirne k cirkvi džerželi su do kribeta. Lepje by bylo, by do toho rečal, co máš četvi džone. Tak se nám čet lovu storcil. ty bych mogła też pożyć sobie cachy chodzić, pun, gdyż nie są tylko ludzie w rękach. Ale Jezus chodzi swoją drogą. Nic dokolaż von tych, tych drugich a nas nic rady ma, ale dokolaż miejasze jeden nadok. Von jo do tutego świata ciszel, aż by ludzie do zgromadności ze z Bogom wróczo holował. To czynie są merzanie, abczy Jezusa sama śmierć na ciżu. Tuten pak jo nam to humorzenie od grichu czyniesel, a nam to rota do wiecnego żywienia odstarcel. Lud Jericha nie o tedom Jezusa rozumiel, dokola su nieco jeno za siebie chceli. My, jako czeszczany Jezusa, niesledujemy, gdyż chcemy we wiere jeno nieco za siebie mieć, kus kluczne zaczucia, trochu mira a niekotarjane stunde. Ale myśmy wszystkie namolwieni ludźmi Boże Królestwo zbliżyć, ich za zgromadność z Bogom, jego lubość, jego wodowanie, jego pomoc a smilność zdobyć. Też pun, gdyż gusto nieco tak prawie nie rozumiejemy. Amen. A Bóg ten kniez pożegnaj was a zwiernuj was. Bóg ten kniez rozsvieć swoje oblicze na was a buć wam gnadny. Bóg ten kniez pozwinio swoje oblicze na was a daj wam swój mir.

Zora, jo był prednerás, miase narodne žien indigenych žienskich a žodšo sveta, uwowane przez UNESCO. A naša muzika tyženja jo stojała ten raz w tom znamieniu. Žinca zbyše šo sletne spiju k tej temie. Ta zvonaškova suknia, na engelski jingle dress, jo zapšimujúca ženskeca tradícia praobydlarjo podponocneje Ameriki. Ta tradícia jo pak akle nastała zachopienk 20. stolesha. To jo přišło tak. Jadnomu šamaniskemu medicinarjeju roda Ojibwe jo se cowało vo tej drastwie a riu, ako jo miał choru žoku. Wenn jo taku drastwu za nju ušel. Ako žočo jo miło tu drastwu oblekanu, jo po por dniach mogało, wenn je rejovaš a jo se ustroviło. Tradicnia jo se potom malcnie rozširiva po cebych USA a teke v Kanaže. Na tu zvonaškovu sukňu jo přišita velika majn małych metalowych zvonaško, gdyż ženska riju jo potom ve takej sukni k bubonowej muzice klinkocu wielkin svietle a vesebnie.

0: Kurzecenia.
1: Me gratuliru jome narodni narkam a narodni nariam toko tyženja. Startu jome našu rundu srjodu 2. septembra na Lipjem. Tam jomewa narodnine Błoszański original, przewodnica a moderatorka Marlene Jedrowa. Pisz a 70 let jo svešiwa a k tomu přijdu dobre žicenja z błotu. Strowotu a elan dašma a nadale dobru launu a vjasowe smekutanje nagubje. Teke ho z našej redakcije přijdu hešte raz nejlepše gratulacije. Žicime dale wiele vjasela při přigotovanjach literarnego ubežovanja za žiši v Bokovach. Stvrtk jo była jubilarka Marita Kulejowa z BWE Wöde. 71 let jo była, a k tomu jej gratuliruju cvonki towaristwa Njepilic Dvor w Ronem. Kšutu strowost, dobru launu a redne zgromadnicas z familiu a przyjaciółami. To życzę jej za przyjduce żywieńskie leto. Karine Krautzowa jo pietk svišiła 73. narodniny. Wena bydli w Ronem, a teke jej gratulirujo wet učobe jeje towaristwo Njepilic Dvor. Daž zmejo uspěšne a redne nowe živinske lieto, vestanjo pšetsej strowa a vestanjo svojomu towaristwoju zvierna. Cora, 5. septembra, stej net 2 dalšne cvonka roniskego towaristwa Njepilic Dvor bostak svišiwej. Matthias Jajnš jo vetnienta 5 a 60 let stare. A žognovanych 1 a 60 let jo došvirnu Günther Hoffmann. Teke jima, šo dobre vet cvonko towaristwa Njepilic Dvor. A ta sliedna ve žincajšnem kresu jo Heidrun Küsterowa z Brezoki. Vena ma žinca svoj cesne žen, 72 let mežo žinca svešiš. Pisane strus gluku žicenju přižo vet lubeje familije, vet jeje domoniskeje kupki ve Brezoce, vet kupki serska namša a teke z našeje redakcije. A za šeknych narodninarku a narodninariu přižo nint ta cesna Štucka. Balada na Njepilic Dvor.

Ta balada na Nepilic dvor johu uklincała, a z tym teke uklincujo naszo neželske ustrzewanie. Vice, dybkonie podnia startujome z wami pen zase do nowego tyżynia. Besłyszymy pen, lecy dajo nowe impulsy za posrednienie serskiej kultury. Toga jo pietk tema był na jadnej konferencji we Worjecach. Besłyszymy, jak są smogorjeske swój wiesny jubilej zwiesili, a my dajomy se ulicować, co bużo tema na gwonej zgromadzinie domowinskeje župy dolna Wóżyca. Tożo prezentuję wam pen moja kolegoka Anja Kochojc-Szwarcowa. Ja som Diana Šecová, ja se nint rozšoknujom. Žicim vam ešte rednu neželu. Mešo se derje.